0: Korzo.
1: Pisania i orania. Kiedy jeszcze orał, niestety mia było być poetą. Kiedy już w ludy poetą, niestety mia na to, bo orił.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i cił po czerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary ty

Widziałem potyk w Gładyszowi, taki w beton wziaty, hen na wierchny, het hory, hory, hory, hory. I tak się mi rodziło. Betonowy potyk, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Tak jem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytciom, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekse, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijsko kierpci, niezwykły do rozmierianych dorych.

dobry den wszystkim słuchaczom. Z tej strony rady do was Roman Ciurek i witam was w audycji Kotrasiazowe Lisom Lisom. Dneska chciałbym opowiedzieć daszto o murjankach. Często kojarzą się bardzo negatywnie, jako chrobak, który kusad jest nieprzyjemny. Ale czy ma jaką funkcję taka murjanka w lisi? Jak żyje i kilko ich w zasadzie je? Słuchajcie uważnie, a wszystko się dowiadacie. Zapraszam. Kiedyby widać kogosy na ulicy, jakie mamy rodzaje murjanok, no ta pewnie wymieniłby, że są czerwony, czarny, wielki i mały. No ale czy tak faktycznie? Kuściok tak, ale jest to bardzo krojeny podium. W samej Polsce mamy około 100 gatunków murjanok, które różnią się zarówno kolorem, jak i budową tyła, a i tym, w jaki sposób budują swoje chyży, czyli mrołyska. W takim jednym mrołysku, kopczyku, że tak powiem, może mieszkać nawet milion murjanok. A i żyty w takim jednym mrowysku może wece jak jedna królowa na przykład. Nie jest powiedziane, że w jednym mrowysku gazduje lem jedna. Nie. Może ich by te paru, albo i nawet parunacet. No i tak sobie żyją w tych kopczykach, nosią i hołki i pisok. No do końca też im to bardzo sprostył. To też to wydymę, czyli kopczyk na ziemi, tolem połowina chyży murjanok. Weksis jest schowane pod ziemią. Mrowiska powstają zazwyczaj na jakim starym pniaku, po to, żeby murjanki mogły w nim wydrążyć taki hołowny tunel, od którego pod ziemią będą odchodzić następne tuneli, w których uriadują właśnie królowy. Sud składany jajce z larwami i w zahali prowadzone jest takie życie murjancze, że tak powiem. Takie korytarze, które umieszczone są pod ziemią i wychodzą na jej werch, nie spełniają dla mnie funkcji takiej transportowo-magazynowej, ale też przede wszystkim służą jako wentylacja. Takie mrowisko może mieć około metra wysokości nad ziemią, ale trzeba pamiętać, że właśnie jak ma je metr nad ziemią, to i w ziemi pewnie jest głębokie dagdy na metr. To ta część nad ziemią jest wykorzystywana przede wszystkim litom i w tepły dny. Można powiedzieć, że to taka litnia chyżka. Natomiast czas pod ziemią jest wykorzystywana i litom, i zimą. Temperatura w seredyni takiego mrołyska może być nawet o 20 stopni większa jak temperatura na dworze, co jest kluczowe do tego, żeby taka murjancza rodzina mogła przetrwać zimę, która czasem bywa bardzo studena. Co ciekawe, murjanki mają taki system, że kiedy już zaczyna się wesna i największe śniegi już zeszły, ale dalej jest do studena na dworze, no to pojedynczy osibniki wychodzą z mrowiska na słońce, żeby się kuściok zagrzać. Jak już naberą takiej odpowiedniej temperatury, no to schodzą z powrotem do tej podziemnej części mrowiska, do tych korytarzy i tak dalsze i oddają to ciepło, które, że tak powiem, nabrali na werchy. W ten sposób ciłe mrowisko, a i pojedyncze murjanki tak się pomaleńkę zagrzewają i pomału mrowisko wyburza się z takiego zimowego snu i budzi się do życia po zimie. A jak wygląda takie murjancze życie i jak one zahali się rozmnażają, że aż tylko ich je? Po krótkiej przerwie wszystko powiem, ale pierwsze zapraszam na kuściok muzyki. Posłuchamy teper kras utworu od Lemona, Fantasmagoria.

pochwyły, zapomnienia wertamy do tematu Murianok i ich życia w lisi. Kole mrowisko już ma paru roków i rodzina już jest dosyć wielka, no to w mrowisku pojawiają się samci i samyci, które są zdolne do rozrodu. Co ciekawe, tak właśnie murianki, które są gotowe do rozrodu, mają odkrycie, jak pszczoły. I kiedy przychodzi ich czas, no to wylitują z mrowiska na tak zwany lot godowy. Podobnie w przypadku pszczół, lem tam na taki lot wylituje lem jedna królowa, a heł mamy paru samyczok i samciu. Jak już samyczkę wyletią, to w loty samci ich zapładniają. Kiedy to nastąpi, samyczka w odpowiednim dla siebie miści opada na ziemię i hrada odpowiedniego miścia do założenia nowej kolonii. No tak, gdzie w starym pniaku, pod kamieniem albo koło drewa. Wykopuje sobie taką maleńką jamkę, w której potychy składa jajeczka, z których wykluwają się robitnyci. Robitnyci rosną i pomaleńkę kolonia się zwiększa, to wszystko następuje po sobie. Tak właśnie powstaje nowe mrowisko i nowe życia w lisi. Murianki są gatunką owadów kolonialnych. Jedni zajmują się młodymi osobnikami, inni dozierają królowej, a jeszcze inni bronią mrowiska. Są jeszcze robitnici, którzy chodzą po jakie idło, a chodzą dość daleko. Zasiach takiego jednego mrowiska to można powiedzieć takie koliczko, które ma średniciu nawet 40 metrów. Może dla nas ludy to nie jest duże, ale dla maleńkiej murianki to dość konkretna wycieczka. Pewnie jste czuli, albo nawet widzieli, jakie murianki są silne. Często na jakich programach przyrodniczych można widzieć, jak jedna murianka nese w zubach wielki listok z dajakiego drewa. No to słuchajcie, jedna murianka może dźwignąć ciężar 20 razy większy od siebie. Powiem wam, że to jest bardzo duże. Dla przykładu, kiedy moja waga to około 80 kg, musiałbym nosić na plecach albo i w zubach jednego Volkswagena Golfa. Auto chyba każdemu znane. No także byłoby pewnie ciężko. Co ciekawe, to szacuje się, że masa wszystkich murianok na świecie równać się, tak plus minus oczywidno, masi wszystkich ludy na świecie. To dopiero niesamowite, prawda? A jak długo żyją takie murianki? Robitnici znacznie krótsze jak królowe, bo dożywają do 2 roków. Ale za to królowy może żyć nawet 20 roków. Jak pewni znate, no, murianki kusają. Zdarza się im to szczególnie w sytuacji, kiedy są zachorożeni. Kusają swoimi tak zwanymi żółaczkami. Ale czy to ich jedyna ochrona? Nie, mają jeszcze jedną taką swoją tajną broń. Atakują kwasem mrówkowym. Bardzo kwasna substancja. Niektórym to nie przeszkadza, bo nawet z tego korzystają. Często można spotkać diateła, który to przylituje do mrowiska, bere w dziób paru takich murianok i wyterat nie ma swojej pera po to, żeby ochronić się przed jakimi szkodliwymi substancjami. Właśnie roztera to te murianki, które mają w sobie ten kwas mrówkowy i zawdzięki toho powiedzmy, że się impregnuje. Korzystają z tej kwasoty na przykład dyki czy borsuki, które to czasem wchodzą na takie mrowisko i hrbetom się tak kładą po nim, po to, żeby murianki właśnie spryskali serst takim kwasem, zawdzięki czego
No serst taka chodyka, cyborsłuka jest też czystsza, a na przykład ceryżny pasożyty, czy inne takie chrobaki wtykają z ich sersty, albo w niej hynut zawdiakę właśnie tego kwasu. Tak opowiadam o tych muriankach i opowiadam, ale jakie właściwie znaczenia mają w lisi? Czy są potrzebne? Czy celem są potrzebne tym dykam? A może celem szkodniki? No słuchajcie, rola murianek jest naprawdę bardzo wielka i dumam, że też kusne do czyniania. Za to też to odtynok powstał. Murianki silni oddziałują na różne grupy roślin. Bezkręgowców wpływają na właściwości chemiczne i takie fizyczne ziemi. Są strawą dla wielu ptaków i zwierząt. Kiedy znajdą te jakie padłe zwierzę, no to prudko i sprawnie oberają go z martwych tkanok i leszają taką holisiuchą biłki stoczku. Oczyszczają lis nelem z maleńkich, martwych żukiów czy motyliów, ale w peretjazi tyżnia możut oczystyty taką ciłu sernu z jej takich miachkich tkanok. Do jakich dobrych riczy przyczyniają się jeszcze murianki w lisi? Wece powiem po krótkiej przerwie, a podczas tej przerwy poczujecie piśni i śpiewanki Petra Murianki, a zaśpiewa dla was Mirko Dziubina.

były piśni pana Petra Murjanki i my też wracamy do temy Murjanok i toho, jaką robotę robią w lisi. Było o tym, że same są strawą, było też o tym, że oczyszczają lis z mertwych tkanok, a sztowece. Murjanki też potrafią regulować liczebność innych chrobaków, często takich, których lisniczy nie lubią, bo są szkodnikami. Jak znate, murjanki nie chodzą po ziemi, ale mogą i spęcować się na drewno. Kiedy występuje jaka gradacja, czyli masowy pojaw takich chrobaków, szkodników, no to ich larwy zazwyczaj są schowane tak gdzie w drewie, na chory pod korą. Murjanki wychodzą na takie drewno i eliminują takie larwy, zawdiaki czego mogą uratować takie drewno przed pewną śmiercią. Murjanki są zagranym zespołem i mają też swoich znajomych. Potrafią tworzyć symbiozu, na przykład z mszyciami, które dostarczają im słodkiego przysmaku, którym jest spać, którą mszyci wydzielają. W zamian za to, murjanki bronią ich przed drapieżnikami. Radzą o tej symbiozie dlatego, że okrem murjanok z takiej spadzi korzystają przecież też nasze pszczoły, które późniejsze produkują dla nas pyszny med spadziowy. Dodatkowo murjanki znacznie przyczyniają się do rozbudowania lisa. Porachowano, że murjanki z jednego mrowiska w peretjazi roka mogą roznecć 30 tysięcy nasin dereł. Dodatkowo murjanki, przez to, że robią w ziemi tuneli i komory, bars polipszają własności fizyczne, a i chemiczne takich ubogich ziemi. Także jak widzicie, nie dość, że mogą rozsijać nam lis, to jeszcze przygotują pod niego ziemię. Na koniec mam jeszcze paru takich ciekawych faktów o murjankach. Co ciekawe, mają te dwa żołudki. Jeden służy im samym, z którego one same korzystają i pobierają pokarm, a drugi jest do wymiany pokarmowej z innymi osobnikami. Największa kolonia, którą naszli ludzie, mieściła się na wyspie Hokkaido. No i słuchajcie, to ta kolonia składała się z 45 tysięcy gnizd, w których mieszkało ponad 300 milionów murjanok. Taka kolonia zajmowała około 3 km kwadratowych. To dopiero welicz banda. Aż to też ciekawe, do niedawna strilci, czy takie inne trapery, żeby oczyścić na przykład czaszku upolowanego jelenia, czy tam innego zwierzęcia, wszturiali taką czaszku koło mrowiska lagdy i po tyżnicy, nawet po paru dniach, mogli zabrać jej z piórotą ci lisiu wyczyszczeną od mięsa i innych tkanok i o takim cudownym, kwasnym zapachu. Bez roboty wszystko załatwiali murjanki, teper takie liczy się. Hotuje, bawit, a wystarczy chłyty, że tak powiem, w konszachty z murjankami. Co ciekawe, jakoś takie, bym powiedział, przerażające, to są na świecie murjanki, które nazywa się buldogy. No ich wkuszenia może być śmiertelne, bo mają welicz żuwaczki, których rozmiar sięgać aż nawet do 5 cm. Po wkuszeniu przez taką murjanku człowiek może dostać wstrząsu anafilaktycznego. Dodatkowo ten gatunek może skakać na odległość 10 cm. Ale spokojnie, w nas takie nie występują. W nas są to te przyjemne hardy, które wkładają bardzo dużo roboty i dobrego w nasze lisy. Za to pamiętajcie, nikoli nie wszturjajcie czy to jakich kijów, czy patyków w mrowisku. Nie drażnijcie ich i
не бурте їх гнізд, бо вони направду суд потрібні в лісі і направду помагають. Шануйте всіх мешканців ліса, а буде вам в ним чудово. Дякую за гнески. Радив до вас Роман Чурик, а ви слухали з те аудиції, котра ся зове Лісом Лісом. Запрашам до наступних, a tymczasem majte się wszystkie zdrowo. Na koniec poczujecie jeszcze pisneczku powedu konyka z trzeciej płatni śpiewanok naszego rodu. Majte się dobry i do striczy.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.
3: No čo je, čo je, brat? Čo je, brat? Zdraví ťa Hector, hej.

No i wertam do Was, drodzy słuchacze, 14 maja, czetwerk, otrysiana już pomaleńkę kinczyt, ale możemy reczyć, że to już połowy na toho misiacia. Dobry, dnes, jakby sme tak porachowali, jeszcze to te dny roka, to mamy 134 dzień wróci do kinczia, lecz nam się 231 dny. Maj je 31 dny, no i jakim riuk, takoj połowina za chwilku za nami, bo dnes 14. No. A o netypowych światach, dnes jest jedno takie ważne, to sobie powiemy już takoj o paru minut.

słuchaj, słuchacze, słuchatelem FM. Lem FM to twoje radio. Moje na pewno. Slawko Trochanowski.

Dobrą muzyką gramy, przed chwilką zwłaczali dolarsy, dolarowe bratia, no a my teraz zazrymy do naszej kartki z kalendaria i pozdrowimy dzisiejszych solenizantów, wszystkich tych, co świadkują swoje imieniny. I za tak zwanym nowym stylem, tak zwanym gregoriańskim kalendarium, greckie świadkują między innymi Dominika, Dominika, Egidia, Fenna, Izydor, Jeremia, Koryna, Maciej, Maryja, Michał i Wiktor. Kolej sobie posmotrymy zaraz do naszego juliańskiego kalendaria starego stylu. Dnes świadkują, praznują między innymi Akake i Wata, Herasym, Efem, Eremy i nad Makar, Nyna, Pafnuty i Tamara. Także wszystkim dnes świadkującym solenizantkami, solenizantam na mnogo i błahelita szczyro wam żyłamy.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługiwania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługiwania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Dorosłe zaraz przed piatnicia już tak ją chwilu, bo już nie dużo czasu się ostało do końca dnešního dnia. No i zaraz piatnicia początek weekendu, kiedybyśmy tak chcieli rzeczy. Schicąca zaraz o godzinie 4:40, zachód o 20:23. Dołhist zaraz dnia to 15 godzin i 42 minuty.

pierwsze Lemkiewskie Radio. Lem FM.

Doroslacze, zachodźcie na portal MFM, czytajcie to, co my dla was napisali. No i dnes my dżinczyma jawił się świeży komentarz z serii wstupne do kontroli, komentarz Petra Medvidia. Kiet moż byty własnych, czom by nie moż czużych pić takim, że nagołówką. Także zachęcam, żebyście przeczytali. Okrem tego, inne teksty, inne dopisy, wszystko to, co pro was my, przebaczcie, przez ostatni dni prinesli.

Do rozhlacza prodążamy to wysyłania, to tri świty i dobrą muzyku gramy. Wydżu, że lubi wam się ćryczańska muzyka, tak i takoj. Nie braknę, to wszystko dla was teper. Zagramy. No i to, że paru minut, zas guwam wertam.

0: Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni Radia LEM FM. Garantujeme atrakcyjne činy i możliwość dotarcia do czesłennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Prišlejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujte się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
1: LEM FM. Dumam sobie, że trzeba by było już pomaleńkę powiste sobie dobranić, ale nie trapte się, bo tak. Ja się w sobotu z wami też będę czuł, to audycja o domasz przed nami. No a o tydzień, już w najbliższy weekend, w następny tydzień bym powiół, 23-24, nasze 13. Międzynarodowe Biennale Lemkiewskiej Rusyńskiej Kultury Rutenale, jakie odbude się w pierwszy dzień 23 maja w Krynicy, a 24 pierwszy raz w historii tej podii w Sowi, w gminie Uścia Ruskie. Także to ty detalne informacje o tej podii znajdete i na sajcie Stowarzyszenia Lemkiew i też na sajcie LEM FM, tam też niedługo przynesu taką širšiu, informáciu, dopis, anons o tí podíji, ako organizuje stovarešňa LMQ. To z mojej strany, Tivko, majte sa šumní, dobrá nič.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

Szanowny słuchacze Radia Alem FM, czym tym razem załenyły nasze predki? Nie budu trymała łas w niepełnosty. Od razu zaczynamy. Zapraszam, Natalia Małecka. Posterunek Dyrżawnej Policji w Gładyszowie. Do starostwa w Gorliciach. Gładyszył 3 lipca 1921 roku. Gnat D. z Gładyszowa. Mat Buchaja i Ogiera, jakich wykorzystuje do rozpłodu. Jednakowoż wspomniane zwierzęta nie były poddane licencjonującej komisji.

Dnia 3 lipca 1921 roku posterunkowy osoba posta doznał się, że łyże wymienionej mat buchaja i ogiera i wykorzystuje ich do rozpłodu korił i klaczy, nie mający na to od strony własny niejako pozwolenia. Hnat D. na swoje pojaśnienia podał, że winy nie zanima się fachowo puszczaniu ogiera i buchaja do rozpłodu, o kilkoho kto sał to nie poprosit. To wtedy nie może odmowy ty.

Wierchnia, 23 lipca 1921 roku. Trzeba było naprowadzić świtki, które stawiali swoje korowy i klaczy nielicencjonowanym buchajom, saladnią gierom, bo powyższym donesieniom... I tu donesienia się urywają.

do starostwa w Gorliciach. Gładyszył 10 lipca 1921 roku. Iwan Aha z Banyci spuszcza tchnoiłku ze swojej stajni do potoka. W którym miejscowa ludność poit swoją chudobu. Dnia 7 lipca 1921 roku posterunkowej osy w Opozda prydybał przy stajni wyże nazwanego Prekop, którym noiłka schodziła do potoka, buduczoho poblisko toj, że chyży, a z potoka toho woda je chosnumana dla chudoby żyjuczych w susiedztwie gazdił. Przecież to mogłoby nastąpić niebezpieka dla napijającej się chudoby z wody zanieczyszczonej noiłką. Iwan H. został zawezwany do wstrzymania odpływu swoich noiłk do potoka. Przecież zaraz nie zrobił. Dopiero po wyhorożeniu doniesieniom zatamował to spół noiłkę. Wyżej nazwany na swoje pojaśnienia nie miał nic. Podpisano posterunkowej.

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Skarbowy inspektorat w Gorliciach. Gorlici 4 września 1921 roku. Do posterunku Državnej policji w Gładyszowie. Upraszać się o doślidzenia i zraportowania od Kale firma Jan Kolm Fabryka Mebli z Radomia prowadzi do wetynku lisa w łuchu koło Smerekiucia. Na jakim obszary i za jaką cinu? Kupiła lis od Aleksandra Hrabiego Krzyńskiego w łuchu. Na kilko roku do wytynku, kilko kubek uderzyła po jakiej cieni, kilko kubek uderzyła sztoroko wytynaty, kilko robitnyki zatrudniła uriadnyki i jaki czysty prychit to ta firma dostała od jednego kubyka, kubyko uderzyła w 1920 roku, a jaki w 1921 roku. Jako interesy zrobiła w minionych rokach na tym biznesie na czysto, jak mała wydatkę. Podpisano skarbowy inspektor. Posterunek Državnej policji w Gładyszowie gładyszył dnia 1 żołtnia 1921 roku. Do starostwa w Gorliciach. Samuel B. i Michał K. za Smerekiucia zanimają cię handlowaniem opałowym derełom. Za to, że zakupili w lisach w łuku 100 sarzniów twardego dereła na opał, jakie złezli z lisa na plac koło swoich chorzy, a teper prodają Żydom do Gorlic. Po cinach nadmiernie wysokich. Jako świtki naprowadza cię Frejdla R i Kostcia R do Smerekiucia. Bitwy za na posterunkowej.

Posterunek Dyrżawnej Policji w Gładyszowie. Gładyszył dnia 9 grudnia 1921 roku. Na starze z Gładyszowa. Rok 1937, mnyka ranna, rekokatoliczka, zamużna, pryga z dziewczy, analfabetka, majetok, 10 morhiłka z dziewczy. Do powitowego sudu w Gorliciach. Dnia 8 grudnia 1921 roku, to ja wczera, o 9 godzinie w selii Gładyszu zapaliło się. Ogniem zaniali się dwie chyży, Dymytriarze i Tarapana W z Gładyszowa. Ogień pojawił się z nedbalstwa na styrze. Żeny Dymytria, która po wypaleniu w pecu zaniedbała zahasyty ogień, liszył się w pecu. Nakłała lem do komina, gdy po chwili na skutek horiaczkę ogień pojawił się w kominie, a połomień wylizł z komina na pit i zapaliła się soloma i sino, a potem ciła chyża, od której zaniała się suchidna chyża, Tarapana W. Choć energicznie ratowano chyżę łożewem nennych na skutek silnego witru i braku wody, zhorili do ciap obi chyży. Dmytro Że poniósł przybliżno 2000 marok, za Tarapan W 3000 marok szkody. Ogień nie mógł lekko rozszerzyć się na łipczy gazdziwkę, bo chyże jak zhorili nachodzili się w oddaleniu od innych budynków. Ludzie nie byli narażeni na niebezpieku życia. Chyża Dymytria Że była asekurowana na 1000 koron, zaś chyża Tarapana W na 2000 koron. Nadmieniaciarze o powyższym pożarze starostu doneseno.

wszystkie miłości. Niedojrzałe grona wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu z morza uciech szczęścia porwała za młody. Truna konche wieczności do mrocznego łona. Skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchacze, Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy naszą przyrodniczą audycję pod nachołówką Obzeracz Przyrody. LEM przypomną, że w naszym programie wandrujemy przez różne zakutyny świata. Wskazują wam przyrodniczo atrakcyjne miejsca, które znajdują się na Łemkowyni, w Zachali, w Karpatach, w Polszczy, na Czużyni, ale i też czasem i z dymę zachraneciu do innych derżaw smotryty krasu toho naszego świta. Chneska bude program bars hydrologiczny, tykajuczy się rik, no bo rik sud bars ważnym elementem ekosystemiu. Rola rik jest nie do precinienia, ale też dzieje się czasem tak, że sterujemy ich nurtom, perebudujemy ich koryta, zmieniamy ich koryta, kierujemy je w ciłkom inne strony. No i czasem to wychlada tak, że jest to no, bars osobliwe i czudowe. I właśnie chneska pojechamy smotryty prawdziwe skrzyżowania rik w wielkopolskim Wągrowcu. To skrzyżowania też nazywa się wągrowiecką bifurkacją. Jest to prawdziwa hydrologiczna taka perlina, do wkola której wyrosły no, mity. Zatem przyzrymy się chneska tomu jawysku i doznamy się, jaka jest przyczyna toho skrzyżowania rik, że mamy po prostu tak dwie riki, które no, płyną sobie striczają się i pak płyną dalsze w swojej strony. Zatem proszę was kraśni do słuchania chneśnioho obzeracza przyrody, a poklasz to posłuchajmy kus muzyki, pak budu już z temą prodążaty nasz odtynok programu.

Wernulysme pokorotki muzyczni pererwi. Chneska budeme smotryty bifurkacju, znaczy takie hydrologiczne, powiczmy jawysko, kotre nachodycia w wągrowcu. No, de nachodycia wągrowiec jest to misto w regionie zwanym Pałuky. Jest to etnograficzny region nachodziaczy się na północny schit od Poznania, oczywidno w Polsce. Wągrowiec to średniej wielkosty powiatowe misto w Seredyni chodzie z koho Pozeria. Przez misto propływają dwie spokojne i niewielkie riki, Wełna i Nielba. Pierwsza z nich, Wełna, idzie na dołhosty 118 km, a druga na dołhosty 30 km. Zliczają się one neciły kilometr od wągrowieckiego rynku, ale nie jest to taka zwyczajna stricza dwóch rik, bo koryta Wełny i Nielby krzyżują się pod prostym kutem, a dalsze każda z nich płynę już swoją drogą. Jak to je w zahali możliwe? No, chneska to rik jest wynikom melioracji, jaka była wedena cystersamy, znaczy takie katolickie maświaszczenne kamy w 1830 roku. Zatem takie skrzyżowanie woznyknuło ruką człowieka. Zmina bichu Wełny i Nielby mała choronyty przed zalewami w Wągrowcu, której tołdy w XIX stoliciu był niemieckim mistom o nazwie Wągrowic. Sztobilsze tiż riven wody w Wełni musiał być utrzymany na tyłko wysoko, żeby umożliwić fungowanie miejscowego młyna. Zatem no, to była dość poważna i wielka hydrologiczna perebudowa dwóch rik, która była wedena w XIX stoliciu praktycznie już 200 roku temu. No a jak wychlada chneska to skrzyżowania? Jak wychlada tiż pod takim naukowym wzglądem, czy możemy dozryty się, jak tam mieszają się wody? To wam powiem po korotki muzyczni pererwi. Leszam was na korotku chwilku z muzyką i pak wertam do was z produżaniem besidy.

słuchate obzeracza przyrody. W naszym odcinku obzeracza przyrody sme w Wągrowcu, w mieście w Wielkopolskim województwie, które może pochwalić się bardzo osobliwą hydrologiczną atrakcją, która nazywa się bifurkacja. Bifurkacja znaczy skrzyżowania rzek. No i tam właśnie są takie dwie riki, Nielba i Wełna, które krzyżują się pod prostym kutem i pak płyną w swoje strony. No i kole już pojechamy do toho Wągrowca, żeby dozryć się toho skrzyżowania, to możemy kuściok się rozoczarowaty, bo to te riki nie są wielkie, a to skrzyżowania nie jest tak bardzo imponujące, ale jest bardzo osobliwe i jest taką perlyną na skalę Polszczy. No, to te dwie riki są niewielkie. Nurt w koryci jest spokojny. No i też trzeba dodać, że parę kilometrów dalsze, też na terenie Wągrowca, Nielba finalnie wpływa do Wełny. No i czy będziemy wydyty na to tym skrzyżowaniu takie fizyczne mieszania się wod? No, nie bardzo. Nie jest to wydne hołym okom, ale musimy wiryty różnym naukowym dośledzeniom, bo fizyko-chemiczne faktory wskazują, że to te riki no, nie mieszają się z sobą. Temperatura wody, Nielby i Wełny lisza się taka sama po skrzyżowaniu, tiż kwasliwist to tych wod tiż je taka sama, aż i zanieczyszczenia tiż są w taki sami kiełkosty po skrzyżowaniu. Zatim to jest no, bardzo interesujące, że faktycznie da jak tak pit fizycznym, chemicznym schliadom, to te riki to po prostu tak się myjajut na tym skrzyżowaniu i nie miszajut. I trzeba powiedzieć, że to ta hydrologiczna atrakcja w Wągrowcu tak naprawdę to nie jest prawdziwą bifurkacją, bo podle naukowej definicji bifurkacji to musi być skrzyżowania rik, które woznykają naturalni. No a heł mamy sztuczną konstrukcję, którą wybudował człowiek w XIX stoliciu. Bo tak formalnie bifurkacja rik to ma pouczynia z naturalnym takim rozdzieleniem się jednoho koryta rik na dwa albo bilsze, które pak spływają do różnych doriczy. No i to jawisko jest obzerane w przyrodzie bardzo rzadko. No ale jest paroch prymiriu i pro taką naturalną bifurkację choczu wam powisty paroch sliu po korotki muzycznej pererwii.

Ivernulism do programu Obzeracz Przyrody w chneśnim odtynku besiduju wam prohydrologiczną atrakcję z Wągrowca, która nazywa się bifurkacją. Jest to takie skrzyżowanie rik. No i jak się wkazało przed przerwą, bifurkacja to tak naprawdę tykać się nie sztucznych konstrukcji, a taku mamy w Wągrowcu, ale naturalnych skrzyżowanie rik. No i takich naturalnych bifurkacji jest w Oświti bardzo mało, ale naszą jem jeden premier z Ameryki. Takim premierom naturalnego rozdzielenia się jednej riki potoczka na dwa osobne potoczki jest Divide Creek w Skalistych Chorach. Na chranę ci brytyjskiej Kolumbii i sztatu Alberta w Kanadzie nachodzi się perewał Kicking Horse Pass. Presto perewał tiż idę autostrada, która uczyt zachidnie i schidnie berech północnej Ameryki, ta i tiż idę żelezniczna linia. No i tiż w toti okolici płynę bars mały hirski potoczek, który w pewnym momencie po prostu płynę w dwie różne strony. Na zachód przez riku Kicking Horse do Spokojnego Oceanu i na schód przez Bow River do Zatoki Hudsona, która jest częścią Arktycznego Oceanu. No i to jest bardzo wyjątkowy premier bifurkacji, bo to jeden potoczok, który pak dzielić się na dwie tak czasty, to odprowadza wodę nielem do dwóch doliczy, ale i też do dwóch różnych okeaniów. Zatem warto zapamiętać, może kolesy budete podróżowaty po Ameryce, po Kanadzie dokładniej, to warto pojechać do Divide Creek w Skalistych Chorach. No i to wszystko, co na chneskach chciałem wam powiedzieć pro bifurkację. Jak nie chcecie i chaty daleko do Kanady, to właśnie możecie w polskim Wągrowcu posmotryć na skrzyżowania rik, które je takim bardzo wyjątkowym, krasnym premierom, pit hydrologicznym wschliadom. No i to wszystko. Zatem dziękuję wam serdecznie chneska za uwagę. Zaohaczam słuchaty dalszych odtynków Obzeracza Przyrody. No i już się praszczam. Zatem trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

twoi włosia, rukami hładyty. Chciałbym czuć zapach, szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym, co ty ze mną.

takim ekscentrykiem. No tak, ale to... No, to, to, to, to, to, to, to, to.

0: jest 15 maja 2026 roku. A na nowiny Radia Lim FM prosit Olena Stefanowska. W wtorek 12 maja odbyło się w Bratysławii 4. zasiedzenie Rady Władzy Słowacko Respubliko pro Nacjonalno Menszono. Wiłhobit predseda Rado i jednoczesno Polnomicznej Władzy SR pro Nacjonalno Menszono akoż Horoń. Rada dyskutowała 10 punktów, mecze kotroma były szkielnictwo, nacjonalne muzei, nacjonalne wysyłania, czy aktualno legislatywne procesy. Za rosyjską nacjonalną menszonu brali uczest Martin Karasz, Petro Medwiedź i Milan Jan Pilip, jak i jej jednoczesno predsedom Pałata Nacjonalnych Menszon. W temie szkielnictwa Rosjano zwrnuli uwagę między innymi na brak podręczników w menszonowych językach. Kiedy idę o muzej rosyjskiej kultury, poruszone były dwie temy – dyrektora i rekonstrukcji prostoru muzeju. Co do rekonstrukcji, ministerstwo powtórzyło, że na ten moment nie ma groszy. W odpowiedzi podało, że rozdumuje się i o możliwości przenieść rosyjski muzej do innych prostoriów. Do 30 dni ma być opisany konkurs na dyrektora instytucji. Pasida była i o rekomendacjach ekspertów, co w minionym roku prowadzili monitoring równia implementacji Europejskiej Karty Regionalnych albo Mniejszonowych Języków na Słowacji. W odniesieniu do rosyjskiego języka rekomendują słowackiej władzy przyjęty krok na sprystupnienie przedszkolnej, osnownej, średnioszkolnej i technicznej fachowej oświty po rosyjsku i zabezpieczyć kontynuację między równiami oświty. Rekomendacji to kajut i oświto pro uczuteniu, wczynie historii, kotre odzerkala rosyjski jazok, posylinia chosnuwania rosyjskiego jazoka w komunikacji z organami i publicznymi służbami, jak i możliwość, że po rosyjno mogli mati toż dennik albo dennik, w tym online wydania. O dalszych temach, podniatych na zasiedaniu, proczytajcie w dopisie na naszym portale. Zbliżacie 14. rocznik Festiwalu Kultury Rusyni w Słowacji, Rosyjski Festiwal, którego głównym organizatorem jest Okresna Organizacja Rosyjskiej Obrody w Słydniku. Festiwal potrwa cały tydzień. W poniedziałek 25 maja w Piddukleńskim Oświetnym Centrum pройде odkrycie festiwalu, któremu będzie towarzyszył wykład o Perlinach Karpat. W wtorek w Domie Kultury aktora teatru Aleksandra Duchnowicza wkażą piesu z nazwą Polepetko. W środę w Piddukleńskiej Bibliotece Instytut Rosyjskiego Języka i Kultury Przyjaciółskiego Uniwersytetu prosić na besiedę o rusynistyce w szkole. W czwartek będzie 11. Festiwal Wiry, w ramach którego odprawlena będzie grekokatolicka święta liturgia w rosyjskim języku. W piatniciu zacznie się główna część festiwalu w Słydnickim Amfiteatrze i potrwa do niedzieli. W programie na piatniciu jest między innymi siódmy rocznik festiwalu Orfeus, muzycznej peregladki autorskiej rosyjskiej twórczości i występy folklornych ansambliów. W sobotę zaprezentuje się między innymi Puls Priaszowa, jedyny w świecie profesjonalny rosyjski ansambl. W poślidni den podziei, niedzielu, zaprezentują się domaśni ansambli i gości. Na sajcie festiwalu możesz przedpłaty trydniowo bilety wstupu i widzieć detalny program festiwalu. Z inicjatywą małopolskiego wojewody w Uściu Ruskom proszła stricza w sprawie funkcjonowania rezerwuarów Klimkiewiczi. Przyszli na nią między innymi przedstawnika regionalnego zariadu wodnej gospodarki Korlickiego samouriadu, robariu i zariad MPGK w Korliciach. Postulowana była zmiana instrukcji gospodarowania wodą, celu utrzymania wyższego równia wypełnienia w rezerwuarii, przez ograniczenie gwarantowanego odpływu wody do rikoropa. Dyrektor Departamentu Ochrony przed Zalewami i Suszą wskazał na konieczność opracowania hydrologiczno-hydraulicznej ekspertyzy, która pozwoli doczynić, jak taka zmiana wpłynie na zalewową bezpieku i czy w rzece ropa byłby zapewniony odpowiedni biologiczny przepływ. Rezultaty ekspertyzy będą osnową do złożenia wniosku o nowe wodoprawne pozwolenia i zmianę instrukcji gospodarowania wodą.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie na słuchowisku. No i oczywiście zaskoczenia nie będę, proto że sme sud przy karpackich nowelach Petra Polańskiego i przy jednej z nich, Pitnahałowką, Karpacki Jehonczar, i je to już nasza czwarta czast. Posłuchajcie, zapraszam. Szczęśliwy ludzie, a jednak bez doli, bez dostatku. Powił sam do siebie Mirosław i bliżył się do szalasu. Kto nikoli nie widział życia połonyńskich baczył i juhasił, kto nikoli nie prosłuchował się przy tajemniczym świetli miesiąca albo przy cmawiej i smutniej karpackiej przyrody tużliwej i melancholijnej melodii werchowyńskiej kołomyjki. Kto nie miał szczęścia pitchwatyty tych banujuczych, płaczuczych karpackich motywił wygrawanych na prostej pyszczałci i kto nie prysłuchował się bajkam starohobaczy czy podorożnego drotaria, tot potiszył widokami wysoczeznych, skupanych w synich chmarach karpackich połonych lem same oczy. Nie zaznał win istynnego bogactwa toho kraju. W bidi, w nużdi bywają żyteli Karpat. Pid gnetom ta on czujut się szczęśliwy, bo żyjut w swoich horach przy tej drogi matery, która tak słodką, głęboką, tużliwą, aż wymoleną piśnią prykołysuje swoje dity, kotra tycho hejby tajemniczy i błażenny chor wyszeptuje oblublene luli, luli nad kołyską swojego naroda. Wirna sopiłka, melancholijna melodyja, co za jedno szałaszyć się na tych samych mołowych motywach, czy dalsze wesoła śpiewanoczka, korotka, z obierowanym zakińczynią od juczatiu zo załawady. Sud dla karpackiego owczaria dostatoczną nagrodą za wszytku jego bidu i nużdu. Owczarski pes przy koszari ozwał się, poczuwszy nachodjaczoho gościa, a juhasy siedjaczy popry nakładanym blisko koliby ogniu podwertali swoje lycia w stronę, z której bliżył się Mirosław. Oni wsmotrywali się w tym rjawu i jak widno niechodni byli rozpoznaty gościa, bo jeden juhas stał, wziął z ognia polino i podniósł ogu jego lyciu. Tato nasz młody gospodar Emyrko, wykryknuli tako i wszytki, przytoczyli mu pniaka, zaprosili sidaty popry ochny i same zaniale swoje miścia. Echże, i nie poznaty was, Emyrku. Bywało ditwa klemiszczy tołczy się po naszych wyhonach, adnes. I syłwano byłoby zachodyty się z wami. Szto misto ne robyt? I wołosia pitiali, i soroczku żołtu na karku zapiali. A to kieby wam lem wołosia po pleczu, jak nasze, taj kierpci, toż to by jucha z was był, jakoho w Karpatach ne było. Diżdyjte, kustia, i wam, wołosia, pide jak Dunaj.
krasane budę, jasny kuczeri jak Dunaj, jeszcze jak kuczeri, podumasz, sam żołtisi len. Tak besiduwał bacza, niewielki, ale szerokopleczy i krypki chłop z dołem temnożołtym, wydechciowanym wołosiom z bajusami pidstriżonyma pid szczetynu, w szerokich, osmalenych uhorskich hołoszniach z szerokim, sichajuczym rudy czeresom i w suknianym kptari, łajbyku z błyszczaczyma zapynkami i prykrasami. Owczare z osmalenyma twarami, o orlaczych nosach, temnych, zamaszystych bajusach, pit szeroko krysatyma kapeluchamy, sidyle pryochny z niedostupnyma lulkami. Z oddali poczuł się ponury hołos nicznego puchacza. Potiachnęło proszywajuczym witrom, dykym swystom. Bacza skoczył na nogę. Aż to było dale, doznate się po perwi.

Echże, czorta nie puchacz! Besiduwał win, zamachujuczy walekym kosturom. Cy spyj, cy lulku kura, to dyn pohukuje, hejby mu duszu wyrywale. Daj medwedia, już ja z nim sprawlu, pit kark mu pidejdu, prysadżu się za duszu chałę marukamy. A tot puchacz nedistaty ho. Omers się już człowiekowy. Zacznę swoje łuknawe. Dumasz smert twoja już za pleczyma. A to od toho czasu skrehocze jak on je honczar hyn się zwluk. Honczar? Co za honczar? Hyn w starym monastyrii? Zwidał się Emyrko, tako i przypominajuczy soj swoju pamiatnu stryczu w lisi pod staroma murami opustiło ho monastyria. Nie znate? Pytał się Juhas. Tam zwlók się jakysy ny pes, ny baran. I zameszkał w tych pustych muryskach duch światy i znamy. Denoha ludzka dawno nie stanuła. To widmak w sztami z neczystym. Lem wymieści tak durny ludesz, to kupują dwnego horci i dzbany, a to chran was Boże! Wszytkie one naterty czomberom, kiedy ho wozmesz dochysz, wozmesz i neczystoho. Zowód ho makowyk, bo znate, stara jawdocha, szto zberała czernyci, pit smotryła jak win warył w kitli mak i heczy peczy, żeby tym zatumanyty, zaślipyty ludzkie oczy. I tot puchacz, to ne puchacz, a ne czysty widmak. Ono ne tak, ozwał się Ryszuczom Myrosław. Ale powiesz te, cy maje jeszcze de koho pry sobie? Nie tak? Tubacza chryzno pizrył na Myrosława. Wy jeszcze młody i ta nie znate, szto to sód czary i temny syły. Lemperom znate, machaty po biuri. A ja już wik dobry prożył. A cy maje da koho? Hej, maje on czar, czarownyciu przy sobie. Ludę wydyli ją w lisi. Gwariat krasota, ale to rusałka. Myrosław poter ruką czoło i zdawał się byty prepełnionej dumkami. Bo stawszy schylił się po kapeluch i lisku, szto leżali na zemle i chtił się oddalety. W tej chwili zorwał się micny witer, aż koszariany ostyrył ci zaskrypiły. Oho! Wizwał się Juhas. Budę doszcz, a ony, bacz, chciat domił i ty, lipsze perespaty się, a de w kolybi naszej. Wyrosłał mimo pizrył w stronę monastyrskich rozwalin. Wo wsiakim razie je ona rusałką, tomu samu żwirju, a i czaruwaty znają na dobry. Pobił win i podał się do szałasu, de niejedną nicz w chłopiaczych rokach perespał i niejeden den presidył. Ano, stawaj ty, rumuneszty, kryczał bacza, potrasajuczy kolybą. Mamy tu emyrku jako hose owczaria, z Walahii pryszał tu kupułaty kozy juci. Owczar z neho byłby ne bodaj jaki, wstydu człowiekowy by nie zrobił. Lemany słowom się z nim nie rozmowysz, po naszomu win nie rozumie, a my joho nie rozumiemy. Zwiduje nas po swomu, rumuneszty, a my jomu znamy odpowiedzi chyba lem neszty. Z kolyby wysunęła się stać w grubi
Wojłokowi Hunci, pod szerokim kapeluchom, o smachłym szerokim lycy z dołohyma bajusami. Wołoch mymrał niezrozumiałe słowa, a pak liuch soj desina. Owczary dali trębitom niczy znak, pizzytyli watru i zas posidali przy niej. Niejeden lylek myszperchacz ditchnął kryłamy połomienia tryskającego ognia, co mieszało się na peremin z białymi i czarnymi kubami dymu. Pes, co podrymkuwał przy ochny, lem czas od czasu zawył, poczuwszy aczyj wołka. Na ostatok zaspali pod ołym nebom i juhasy. Doperwa raniszni od hołos cerkownoho dzwona pobudył wszytkich z błażennoho snu. Na dneska to już wszytko. Dziękuję bar serdecznie za uwagę. Na następny czas zapraszam za tydzień w piatnyciu o tej samej pory. Besidowała dla Was Monika Tylawska.

Pierwozłannej. Andrejku, synoczku, mizerotko, i jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadzieję rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę, kraj, wietrzy, pidesz, synoczku, prawda, że pidesz. A może i krest ponesty, bude trzeba. Ponesesz, synoczku. Ponesesz. Ponesesz.

0: Syna!
1: Co? Dobra? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła!
1: Kukanesku, niczo, kurde, no wygaś mi powaj. Wow! No! Ła, dzięki!
2: Dzięki, jaki było!
1: Dzięki!
3: Kuba, widzisz się?

0: Jest 15 maja 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W utorok 12 maja odbyło się w Bratysławie 4. zasiadanie Rady Władzy Słowackiej Republiki pro nacjonalną mniejszość. Wiłchobit predseda rado i jednoczesno pełnomicznej władzy SR pro nacjonalne mniejszono akoż horoń. Rada dyskutowała 10 punktów, mecze kotroma były szkielnictwo, nacjonalne muzei, nacjonalne wosowania, cy aktualno legislatywne procesy. Za rosyjską nacjonalną mniejszoną brali uczest Martin Karasz, Petro Medwiedź i Milan Jan Pilip, jak i jej jednoczesno predsedom Pałato Nacjonalnych Mniejszon. W temie szkielnictwa Rusyno zwrnuli uwagę między innymi na brak podręczników w mniejszonowych językach. Kiedy idę o muzej rosyjskiej kultury, poruszone były dwie temy – dyrektora i rekonstrukcji prostoriu muzeju. Co do rekonstrukcji, ministerstwo powtórzyło, że na ten moment nie ma groszy. W odpowiedzi podało, że rozdumuje się i o możliwości przenieść rosyjski muzej do innych prostoriów. Do 30 dni mają być opisany konkurs na dyrektora instytucji. Pesida była i o rekomendacjach ekspertów, że w minionym roku prowadzili monitoring równia implementacji Europejskiej Karty Regionalnych albo Mniejszonowych Języków na Słowacji. W odniesieniu do rosyjskiego języka rekomendują słowackiej władzy przyjęty krok na sprzystąpienie przedszkolnej, osnownej, średnioszkolnej i technicznej fachowej oświty po rosyjsku i zabezpieczyć kontynuację między rewniami oświty. Rekomendacje to kajut i oświta pro uczytelniu, wczynie historii, która odzerkala rosyjski język, posylenia osnowania rosyjskiego języka w komunikacji z organami i publicznymi służbami, jak i możliwość, że po Rusyno mogli mieć też dziennik albo dziennik, w tym online wydania. O dalszych temach, podniatych na zasiadaniu, przeczytajcie w dopisie na naszym portalu. Zbliża się 14. rocznik Festiwalu Kultury Rusyni w Słowacji, Rusyński Festiwal, którego głównym organizatorem jest Okresna Organizacja Rusyńskiej Obrody w Słydniku. Festiwal potrwa cały tydzień. W poniedziałek 25 maja w Piddukleńskim Oświetnym Centrum projdzie odkrycie festiwalu, któremu będzie towarzyszył wykład o Perlinach Karpat. W utorok w Domie Kultury aktora teatru Aleksandra Duchnowicza wkażą piesu z nazwą Polepetko. W środę w Piddukleńskiej Bibliotece Instytut Rosyjskiego Języka i Kultury Prieszyłskiego Uniwersytetu prosić na besiedu o rusynistyci w szkole. W czetwer będzie 11. Festiwal Mira, w ramkach którego odprawlena będzie grekokatolicka święta liturgia w rusyńskim języku. W piatniciu zacznie się główna część festiwalu w Słydnickim Amfiteatrii i potrwa do niedzieli. W programie na piatniciu jest między innymi semirocznik festiwalu Orfeus, muzycznej przeglądko autorskiej rosyjskiej twórczości i występy folklornych ansambli. W sobotę zaprezentuje się między innymi Puls Priaszowa, jedyny w świecie profesjonalny rosyjski ansambl. W poślidni den podziei, niedzielu, zaprezentują się domaśni ansambli i gości. Na sajcie festiwalu możesz przedpłaty trydniowo bilety wstupu i widzieć detalny program festiwalu. Z inicjatywą małopolskiego wojewody w Uściu Ruskom proszła stricza w sprawie fungowania rezerwuaru w Klimkiewiczu. Przyszli na nią między innymi przedstawnika regionalnego zariadu wodnej gospodarki Korlickiego samouriadu, robariu i zariad MPGK w Korliciach. Postulowana była zmiana instrukcji gospodarowania wodą, celu utrzymania wyższego równia wypełnienia w rezerwuarii, przez ograniczenia gwarantowanego odpływu wody do rikoropa. Dyrektor Departamentu Ochrony przed zalewami i suszą wskazał na konieczność opracowania hydrologiczno-hydraulicznej ekspertyzy, która pozwoli doczynić, jak taka zmiana wpłynie na zalewową bezpieku i czy w rzece ropa byłby zapewniony odpowiedni biologiczny przepływ. Rezultaty ekspertyzy będą osnową do złożenia wniosku o nowe wodoprawne pozwolenia i zmianę instrukcji gospodarowania wodą.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiewskiego Radia. Lem FM besiduje wam Jakub Zygmunt. Tyma słowami już tradycyjnie zaczynamy audycję Tyry Świty. Audycję, którą już nachrywam razem z Sewerianem Kosowskim i Demką Trochanowskim od września 2020 roku. Chneska mamy 1193 odcinek tej audycji. Tak dołho już besidujemy wam, nachrywamy się dla was i emitujemy w prawym efirii. No, każdy z nas właśnie ma taki kus swi świt, znaczy puszcza te muzyku w swoim klimacie, w swoim styli, taku jak najbardziej lubit i też taku, jaka może i wam się podobać. No i też każdy z nas besiduje kus pro to samo, ale kus po swomu. Oczywiście wszystko po łemkiwsku, ale no właśnie i ta nazwa jest Try Świty, bo troch redaktorów z troch różnych miejsc. Ja was kraśni zdrawlu z krakiewskiego studia. Sewerian każdy raz praktycznie zdrawit was z warszawskiego, z wrocławskiego studia, a kto? Demko z pit warszawskiego studia. No i zaczęliśmy nasz odtynok chneska od muzyki. To była muzyka po hiszpańsku z południowej Ameryki. Tam dominuje, jak możemy powiedzieć, że w Polsce to disco polo, to tam kumbia. Taki muzyczny styl, jaki możemy czuć na ulicach weloch południowoamerykańskich derżaw. I posłuchaliśmy artystkę z ansamblu Pasquala y la Vaca y Fauna i to była śpiewanka El Baile que del Codiaruna. I po hiszpańsku ona była, ale to poślednie słowo z nachołówka, Codiaruna, nie jest po hiszpańsku, a w języku Quechua i znaczy kopalnik. A teper to, no, ichamy już z południowej Ameryki, wyrtamy do Karpat i posłuchamy Rusinczędesz Orchestra. To bude śpiwanka pod nachołówką Karpaty, Karpaty, a pak puszczu wam po polskie sanach i kwiat jabłoni. To bude śpiwanka pod nachołówką Szary Świat.

Wertam do was po korotki muzyczni pererwi. Słuchaliśmy peret chwilką śpiwanki po polsku. To była Sanach i Kwiat Jabłoni. Taka kooperacja wokalistki i ansamblu. Śpiwanka mała na hołowo Krzary Świat po polsku, oczywydno. Rańsze słuchaliśmy po rusynsku Rusinczędesz Orchestra i śpiwanki pid na hołowką Karpaty, Karpaty. Drodzy słuchacze, dneska mamy 15 den maja, jest piatnycia, praktycznie już jesteśmy po roboczym tygodniu i wielu z was na pewno już zaczęło weekend. Jest dneska 135 den roka, do końca roka mamy jeszcze 230 dni. Prochody 20 tydzień toho roka. No i w Warszawie z Hitsoncia to już mali. Skoro rano, bo o 4:41, a za Hitsoncia, no to właśnie prochody mniejsze, bliższe w tym momencie, bo o 20:24. Zatim, no, mają teper krasny moment z posary dnia. I den chneska w Warszawie trwat 15 chodyn 43 minuty. Dost dołho już, bo od najdłuższego dnia wróci, to jest to den krótszy o 1 chodynu i 4 minuty. A jest chneszni den dłuższy od najkrótszego wróci, aż o 8 chodyn i 1 minutu. Mamy astronomiczny jar i to ta astronomiczna pora roku liczyć się znamy jeszcze przez 36 dni do drugiej połowy czerwca. I przedłużajmy muzyczną podróż. Już jsme byli w południowej Ameryce, w Karpatach, w Polsce i teper jechamy do Albanii. Tam też są wielkie chory i jest też wielka muzyka. Posłuchamy Szkodra Elektronikę, takiego ansamblu, który pochodzi z miasta Szkodra na północy Albanii. Posłuchamy śpiewankę Pidna Hołowką z Jerm. A pak puszczu wam artystu Sirotkina i śpiewanku Pidna Hołowką Plany na Etalieta.

Słuchali ste Sirotkina. To była śpiewanka Pikna Hołowką, Plany na Etalieta, a rańsze pustył jem wam z Albanii Szkodra Elektronikę i śpiewanku z Jerm. 15 maja praznujemy Riczny Cius Smerty, ważnego człowieka dla rusyńskiego naroda. Chneska, ale w 1994 roku w Brni, w Czechach, wmarł Wasyl Zozulak. Wasyl Zozulak wrodził się w 1909 roku w Czerteży. To było tołdycznie madziarskie królestwo. Znamy jego jak pisatela, sospilnoho aktywistu prasiuskoj Rusy i najbarsze to znają ludy jego opowiadania, knyżki z romanami, śpiwanki. No właśnie, z toho słynął Wasyl Zozulak. Orientirom i wzorom dla niego była klasyczna rosyjska literatura. Kole w 1950 rokach Rusynam Słowacji było komunistyczną władą nauczone ukraiństwo i socrealizm, to dyscyplinowano się ku domu Piter jadł i zaczął pisać po ukraińsku, ale po roku 1989 wernął do rusyńskiej dostomenności, do rusyńskiego języka i z powrotem zaczął tworzyć w swoim rytnym języku. Zatem chneska mamy Ricznyciu, dokładniej to 32 smerty Wasyla Zozulaka. A teper posłuchajmy kus muzyki, pak jeszcze powiem wam pro try świata, jakie dneska praznujemy. Jedno jest związane z kangurą, drugie z jednym takim kwitką, a trzecie z rowerom. Zatem to budu tak, no, netypowe świata. Posłuchajmy poklasz to muzyka, o paroch minut budu objaśniaty to tu temu. Pered wamy stare dobre małżeństwo i śpiwanka po polsku pidna hołowką kompresja ciszy. A pak wertamy do łemkiwskiego języka i budę Suzanna Jara z ośpiwanką koszeloczka.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Wertam do Was, drodzy słuchacze, po krótkiej muzycznej perwi. Trwa program Try Świty, beśluduje Wam Jakub Zygmunt. Słuchale sme peret chwilką dwóch śpiwanok. To ta peret chwilką, dosłownie peret sekundamy, to była śpiwanka Suzanny Jaroj, pidna hołowką koszeloczka. Rańsze spustył jem Wam polski ensemble Stare Dobre Małżeństwo i ich muzycznej utwir pidna hołowką Kompresja Ciszy. No i peret pererwą zapowiłem wam, że powiem te per protry świata, jakie chneska praznujemy. Jedno związane z rowerą, drugie z kangurą, a trecie z kwitką. No i tak, chneska mamy den dojeżdżania rowerom do roboty. Taki właśnie den. No, besidowaty proto to już łeczerą w piatneciu, to nie je może velosensu, no ale takcy siak wartat powiste, że mamy takie świato, jest ono oficyjne i już od veloch rokiu jest prasnowane. Ma je ono promuwaty nelem zdrowy styl życia, ko trochę osnową jest sztodenna fizyczna aktywność, ale i tiż pozytywne wlejania, poruszania się na dwóch kolesach na seredowisko. Zatem, no jak budę te ichaty do roboty w najbliższym czasie, no to może budę możliwość pojechaty rowerom zamiast autom albo autobusom. No i w ten sposób może te właśnie poprasnowaty den dojeżdżania rowerom do roboty. Dneska też mamy świtowy den kanguruwania. No i właśnie, to jest to świat związane.

Neskan Gurom, ale Nes tak dokładnie jest to tym z Wirjom z Australii, ale z kangurowaniom. Kangurowania jest to metoda, jaka pomaga w leczeniu nowonarodzonych dityn, która przede wszystkim jest hosnowana w przypadku dityn, które rodzą się za skoro albo z niewielką masą. No i to ta metoda to wychlada tak, że trzeba położyć dytynu na mami, dokładniej na brzuchu mamy, przez pierwsze 2 godziny po porodzie. W ramach dnia kangurowania w Ciłym Świti promowana jest to ta metoda, właśnie żeby położyć dytynu zaraz po urodzeniu na brzuchu mamy. To ta metoda była wydumana Kolumbijcom, Edgarom Rejom Sanabriom. No i właśnie takie korzystamy z to tych może metod, jakie mają zwierzęta w swoim naturalnym środowisku. No i to pomaga to kangurowania i chneska to ta metoda, medyczna metoda KUS, to ma swoje światło. No i też chneska mamy światło, dokładniej den nezabywajk, not forget to. Tak mniejszy bliższe po angielsku nazywa się to kwitok, albo niezapominajka po polsku. No i dniom nezabywajk, to den nezabywajk był wydumany redaktorom radiowo jedynki Andrzejom Zalewskim i sztoroka opraznujemy tot den około dokładnie 15 maja i może związane jest przede wszystkim z przyrodą, ale i też nese takie kus druhe znaczenia, żeby pamiętać o ważnych momentach w naszym życiu. Właśnie za tym chneska, no nie zabywajmy. Pamiętajmy może prototo, żeby nie zabywać prototo, że to jest naprawdę ważne w naszym życiu. No i tak chneska, mamy świata już. Może posłuchamy muzyki, mi hołos odpocznę i wertam pak do was już z besidą ciłką na inczu temu, bo pojechamy do jednej afrykańskiej derżawy, budowam besiduwaty pro ostrowy São Tomé i Príncipe. Nie znate de taka derżawa? No to ja wam po pererwi powiem, jak po polsku się nazywa. Może to udy budete kus barże już w temi. No ale po klasztopery dbamy muzyka z Bidlasza, Swada i Niczos. To bude utwir Trawa Murawa, a pak poczujemy szkocki folk, to bude ansambl Talisk i utwir Pidna Hołowką Montreal.

Słuchali z te muzyku w folkowym klimacie ze Szkocji, to był Talisk, tak nazywać się ensemble, a utwór mał na hołowok Montreal. Rańsze słuchali z me muzyku z Pidlasza, to był ensemble Swada i Nichos, słuchali z me utworu pidna hołowkom Trawa Murawa. No i litamy teper do dalekoj zakutyny świta na Riwnyku, dokładnie na Ostrowy, Sao Tome i Principi. No i de taka derżawa, co to je? Jak może nazywać się po polsku? Po polsku nazywać się Wyspy Świętego Tomasza i Książęca. No i właśnie jest taka derżawa w Gwinejskiej Zatoci na Atlantyckim Okeanie, kusna piłnicz od Riwnyka i jest to piat ostrowił, z których na dwóch żyjut ludy. Jest to niewielka derżawa, która jest bars tepla, bars egzotyczna i w kotrii na premier besidują po portugalsku, bo jest to dawniejsza portugalska kolonia. Stolicią tej derżawy jest misto São Tomé, tak jak nazywa się jedna z tych dwóch ostrowiu, jeden z tych dwóch ostrowiu, na którym żyją tu ludy. Jaka jest waluta w tej derżawie? Dobra. Właśnie to nie znaczy, że faktycznie dobra jest to ta waluta, ale że tak nazywać się. Tam dobra. Płacić właśnie w dobri, w takiej waluti. Na to tych ostrowach żyje wielko ludy, około 223 tysiaczy, podla najnowszych danych. Tiż to ta derżawa nie jest wielka, bo to te ostrowy, to ty piat, to piat kusoczkił zemle na okeanie, to razem dają 964 kwadratne kilometry. No ale to te ostrowy to nie są takie płaskie atole jak na Pacyfiku, ale są to chory, są to ostrowy z chorami, z wulkanami, są to ostrowy wulkanicznego pochodzenia, które mają bars taką no nerywną powierzchnią. Najwyższym uerchom jest Pico de São Tomé, ma je wysotu 2024 metry nad morzem. No i to te ostrowy są tak specyficzne, bo w nejenany jakem da jako ho ozera. Zatim tam lem sud da jakie korotkie riky, no i woda jest z okeanu. Zatim tiż no dostęp do pytnej wody nie jest taki lekki, ale tam welo doszczu na Riwnyku padat, praktycznie prestiły rik. Zatim no to ta słodka woda desy tam się pojawlat i mają z czego korzystaty, nie jest tam taki klimat pustynny, ale tropiczny z porą suchą i mokrą, prociachą roka, no ale to ta mokra to faktycznie bars, taka deszczowa, a sucha to nie jest jak na pustyni, ale po prostu toho deszczu padat mniejsze. No i teper to właśnie berte atlasy do ruky, chladajte toj derżawy, ostrowy São Tomé i Principe, i właśnie znajdę tę taką krasną, małą zakutynę świta na seredyni Atlantyckiego Okeanu. Jeszcze ku schoczu powisty pro może historię, pro dajaku ekonomię i inne fakty związane z tą derżawą, ale to po korotki muzycznej pererwi. Perednamy ensemble Tautumeitas z Latwii, to bude utwir polatyżski pidna hołowką Purman Laimi.

Słuchali z ansamblu Tautu Meitas z Latwii. To były dziewczata, jak występowały na Eurowizji w minułym roku. No właśnie, a my w tym tygodniu mamy Eurowizyjny. Taki czas były też półfinały, zaraz będzie wieczorem finał Eurowizji. No i też jest to nachoda, żeby może pochladać, pointeresować się muzyką z różnych dżerżaw, bo w tym roku na Eurowizji no, muzyk jest bardzo wiele w takich dżerżawnych językach, w urzędowych dżerżawnych językach i za to właśnie warto różnorodność do tego konkursu śpiwank. No i słuchali z Metal Tomatoes, one występowali w minułym roku po latyżsku właśnie z tą śpiwanką, Pidna Hołowką Burman Laimi. Ale leszam już Latwiu, leszam Eurowizju i wertamy na ostrowy São Tomé i Príncipe, jak nachodziać się na Atlantyckim Okeanie w Gwinejskiej Zatoci na piłnicz od Rivnyka w tropikalnej zonie. Jest to niewielka dżerżawa, która była praktycznie przesciła swoją historię taką historię związaną z człowiekiem na tym terenie związana z Portugalią. Poprzez bliższy czas właśnie São Tomé i Príncipe to należały do Portugalii i w 1985 roku, 12 lipca, właśnie to ta dżerżawa zyskała niezależność. A ostrowy były odkryte właśnie Portugalciami João de Santarém i Pedro Escobarom w 1480 roku. Zatem no praktycznie do Portugalii tot kusok zemle należał przez bliższe jak 500 roku. No i z tej przyczyny hołowną religią w tej dżerżawie jest katolicyzm. Praktycznie 72% populacji dżerżawy przyznaje się należy do katolickiej cerkwy. No ale niewielka dżerżawa właśnie na takich wulkanicznych ostrowach to na żal nie jest tam bardzo wiele do jakiego przemysłu, do jakiej rozwinutej gospodarki. Ekonomia São Tomé i Príncipe tak w zahali to jest oparta o na uprawach rolnych, przede wszystkim na plantacyjnej uprawie kakaowcia. Zatem no, jest wielka szansa, że jak macie do jakie kakao, takie prawdziwe, albo do jakie produkty z kakao, to poczasty właśnie może to kakao pochodzić z São Tomé i Príncipe. Ciekawe jest to, że jest taki mała taka ciekawostka związana z Polszczą i São Tomé i Príncipe, a Besida dokładnie prototo, że przez na jaki czas były prodawane w tej dżerżawie pocztowe znaczki z twarzą, z podobizną Lecha Kaczyńskiego. Właśnie, to przechodziło wszystko w rokach już po smoleńskiej tragedii. Zatem, no to jest ciekawe, że w takim terenie, na takiej zakutyni świta, tak daleko od Polszczy, no był jakiś związek z tą dżerżawą, z Polszczą i że dajak znajut i pamiętajut na premier Lecha Kaczyńskiego. Zatem drochy, no to była też taka informacja na kinet. To i besidy pro São Tomé i Príncipe. A teper posłuchamy kus muzyki i szczyny kinczymetriuch świtił. Pered namy ansambl z Czech, Wesna i posłuchamy śpiwanky Pidna Hołowką Laska, co znaczy Lubow.

Skinczyła się korotka muzyczna perwa do roche słuchaczy perd chwilą słuchale sme czeskoj śpiwankę. To był ensemble Vesna, który poprawdi to tisz znam joho z Eurowizji, ale sperd paroch rokiu, ale to już słuchale sme inczej śpiwankę w takim popowym, ale i tiszku z folkowym styli. To była śpiwanka pidna hołowką Laska. A Laska po czesku znaczy lubow. No i do roche słuchaczy perd namy weekend, ale i tisz no perd namy już nevelo odtynki uleszyło się trzech świtiu. Mamy połowu maja, tak za tym jeszcze półtora miesiąca i budu wakacji lipec, serpen, kole to nie bude trioch świtił i bude pererwa. To pamiętajte prototo i korzystajte z tej szansy, że jeszcze dla was nachrywamy pered wakacjami. No obzeracza przyrody już od dwóch miesięcy neje z premierowyma odtynkami, ale zaohaczam słuchaty powtórzeń, no a budu uertaty z nową temą, z nową serią od oseny. A teper iszczy posłuchamy muzykę z Europy Wijadaca, to jest ensemble z Mołdawii, produkujący muzykę oczywiście po rumuński, bo rumuński język to derżawny język w Mołdawii. Posłuchamy śpiwankę pidna hołowką Padure Verde.

0: To był ansambl Via Daca z Mołdawii. Słuchaliście, drodzy słuchacze, śpiewanki pod nachołowką Padure Verde. No i dobry, dedumujecie się, że już pomale to kończymy odnok nachneska trych świtił. I to ta śpiewanka po rumuńsku z Mołdawii była poślednią w chneśnim odtynku. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Czujemy się opiat dny w seredu w następnym tygodniu. No, a do tego czasu toż to, no, że wam przyjemnego weekendu, korzystajcie ze swobodnego czasu, planujcie już da jak wakacyjne ekskursji, albo da jak weekendowe pochody, weekendowe wandriłki po chorach, po lisach, no żeby już, no mamy maj, już jest zeleno, no żeby tak, no westy to tu terapię zelenym kolorom, żeby regulowaty nasz nerwowy układ. Tak, tylko za tym żelań od mene i czujemy się, no, w buduczym tyżny. Zatim trzymajcie się, ostante zdrowy, spokojnej noczy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty.
2: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lemkiński hałas w twojej chorzy.
1: Ona okali. Ona okali. Ona okali.
2: Da. Da.

Blem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Blem FM to twoje radio.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Слухайте LEM FM. LEM FM – перше наше радіо.

Lem FM 106,6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

M znamy. W znamy. Razem daje LMFM.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula perekukat swój czas, to się wastrzaba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tularamy. A ty mi kukasz, i kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zolo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się za zuleńko w Astriach.